kad staneš i nječi koke pasa. Emit vena na pijakasa. Fumam zazano dzeni gata.